Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

miały zewsząd, plociły swe gniazda.

always been true.

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

Mamy dzisiaj poniedziałek, pierwszy dzień czerwca i 152 dzień 2026 roku. 1 czerwca, Dzień Dziecka, moi drodzy, w związku z tym wszystkim miłosińskim, i tym większym, i tym mniejszym, i tym najmniejszym, wszystkiego najlepszego i samych uśmiechów życzę. A poza tym imieniny: Jakub, Konrad, Pamela, Justyn, Magdalena, Paweł, Nikodem, Julian, Bernard, Alfons, Eunika, Konrada, Fortunat, Felina i Świętopełk. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego, a skoro Dzień Dziecka, to równocześnie dzisiaj Światowy Dzień Rodziców. Nie powinno również zaskoczyć, że dzisiaj dzień bez alkoholu, jak również dzień mleka, no i święto bułki. Ale nie wiedzieć czemu również święto służby ruchu lotniczego, w związku z tym odfrunąć można z nimi bardzo daleko. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to podpowiem, że jutro w klubie Studio Jack White koncertować będzie. Natomiast w Tarłon Arenie, ale nie jutro, tylko pojutrze, rozpoczyna się Impact Festival. Natomiast ja chciałbym przypomnieć, że znacznie bliżej, bo jutro, ale w klubie Kwadrat, będzie kabaresiarstwo, czyli Cezary Pantowski, wydarzenie pod nazwą Content. No, jednym słowem, czy będę content? Zapraszam, będzie można sprawdzić. A skoro Dzień Dziecka, to ja tak młodzieżowo dzisiaj do kina bym zaprosił, bo tak, na Mandaloriana możecie się wybrać wieczorową porą, ale jeżeli chcecie pójść na przykład z młodszymi, czy niekoniecznie młodszymi dziećmi, to podpowiem, że Drzewo Magii to film jak najbardziej aktorski, no może z dorysowankami, ale mimo wszystko aktorski. Generalnie o dzieciach, które muszą przenieść się na prowincję i obejść się bez gadżetów. To akurat ciekawostka taka. Film możecie obejrzeć w Multikinie o godzinie 13.35 i 16.10. A w zasadzie bez zapowiedzi podpowiem, nowy film z Tomem i Jerry, czyli Tom i Jerry Przygody w Muzeum, do obejrzenia w Multikinie o 13.20 i 15.45. Oczywiście zapraszam serdecznie. Zwłaszcza, że ta druga pozycja to w zasadzie dla wszystkich zainteresowanych może być aktualna. No i przypominam, że dzisiaj na Wydziale Mechanicznym kontynuacja gorącego tygodnia, czyli tym razem Dzień Wydziału Mechanicznego. A skoro tak, no to w programie na pewno dużo konkurencji, bo już od godziny 10 będzie można i symulować sobie jazdę formułą pierwszą, rzucać tarczą hamulcową, to tak w ogóle będzie można poskakać po byku, ale również różne inne gry zręcznościowe, jak również intelektualne, bo będzie gra miejska, a poza tym koło fortuny i konkursy, w których będzie się liczyło naprawdę, naprawdę sporo, bo niekoniecznie akurat najszybsi wygrywają. To wszystko akurat już dzisiaj na Wydziale Mechanicznym na Czyżynach. Oczywiście zapraszam do samego końca trwania imprezy. A jakby co do czego, no to oczywiście możecie pomóc w sprzątaniu. No w końcu przez 3 dni imprez to naprawdę sporo się tam podziało. Ale nie jest to wymóg. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a ja przypominam, że możecie nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Jednym słowem, dużo dobrej muzyki, jeszcze więcej dobrych słów. No i poza tym oczywiście całkiem ukierunkowana na was, moi słuchacze, ramówka. A skoro tak, to podpowiem, że jutro poranek, tuż po godzinie 9 wieczorem, we wtorek o 21 Worek Buszu, też zapraszam, a dzisiaj, tuż po 20 GPS, myślę, że to powinno was ruszyć.

Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszym poranku w Nowinkach, a witam was serdecznie Tomasz Kapuśniak. A dzisiaj, jak co tydzień, jak co poniedziałek, chciałbym dokonać drobnego podsumowania mijającego tygodnia, no bo w końcu sporo się rzeczy wydarzyło. Dość powiedzieć, że no, zaczynaliśmy tydzień jeszcze pod władzami poprzedniego, mogę już tak powiedzieć, prezydenta miasta Krakowa. A zaczynamy pod wodzą na razie tylko i wyłącznie osoby, która te obowiązki pełni, a czekają nas oczywiście nowe wybory. Jednym słowem, sporo się pozmieniało. A skoro już mowa o takich informacjach bardzo bieżących, chciałbym zwrócić uwagę, że pojawiły się sygnały o tym, że są jakieś problemy z funkcjonowaniem jednego z portalów Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Jak się okazuje, jest to spowodowane atakami botów z zagranicy, w związku z tym mogą być różne utrudnienia, no i niestety przepraszać należy za to, że są te utrudnienia jednak odczuwalne. Co więcej, oczywiście pamiętajcie o tym, że cały czas mamy podwyższone zagrożenie na tego typu wydarzenia, w związku z tym można się spodziewać, że również na innych portalach, innych aplikacjach utrudnienia pojawić się mogą. Oby nie, ale z drugiej strony lepiej być przygotowanym na najgorsze.

Zaczynając podsumowanie minionego już tygodnia, chciałbym podpowiedzieć, że no mamy jedną umowę, która co prawda już za poprzednią sobotę została podpisana, a dotyczyła oczywiście Polskiego Związku Szermierki, z którym Politechnika podpisała umowę o współpracy związaną z, no, między innymi z budową naszej nowej politechnicznej hali sportowej, w której między innymi multifunkcyjnie ma być również umożliwiony trening i szkolenie szermierzy. Jednym słowem, warto pamiętać, że wydarzeń tego typu również sporo się wydarzyć może. A skoro już o wydarzeniach mowa, to na pewno nie można pominąć milczeniem drugiego ogólnopolskiego kongresu i forum samorządowego Bezpieczna Polska i Obywatele, czyli nowy system obrony cywilnej w Polsce. A tam oczywiście Politechnika Krakowska była partnerem tego kongresu, a tematem przewodnim, jak wspomniałem, było bezpieczeństwo Polski i odporność obywateli w czasach współczesnych zagrożeń. Wszystko to odbyło się w poniedziałek i wtorek, a w pierwszym dniu naszą uczelnię reprezentował rektor Andrzej Szarata, który moderował debatę poświęconą zagrożeniom hybrydowym, między innymi oczywiście, a w dyskusji wzięli udział przedstawiciele Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Straży Granicznej oraz środowiska naukowego. Drugiego dnia z kolei odbywały się panele z udziałem ekspertów Politechniki Krakowskiej, ale nie tylko, bo pojawiła się m.in. pani Kidawa-Błońska, czyli marszałek Senatu RP. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno wydarzenie o dużym znaczeniu, no i prestiżowym chyba też należałoby powiedzieć.

Jeżeli mowa już o pewnej formie autopromocji czy reklamy, a może chwalenia się po prostu, to powinniśmy chyba zaznaczyć, że studenci twórcy z Politechniki, czyli nasi studenci z architektury, zostali nominowani do nagrody Zielona Planeta Kraków, czyli Glebarium. To jest właśnie projekt studentów Koła Naukowego Krajobrazy Landscapes i ich opiekunów, a znalazł się on w finale konkursu Zielona Planeta Kraków. Jest to zresztą pierwsza edycja tej nagrody zainicjowanej przez Gazetę Wyborczą, która chce wyróżniać osoby, inicjatywy i miejsca, przedsięwzięcia również zmieniające miasto w bardziej przyjazne dla życia. Dość powiedzieć, że Politechniczne Glebarium zostało finalistą w kategorii Generacja Eko, stworzonej z myślą o młodym pokoleniu i osobach i inicjatywach, które budują świadomość ekologiczną w nowym języku i docierają do odbiorców tam, gdzie dziś kształtują się podstawy społeczne. A w uzasadnieniu nominacji, podkreślę, wskazano, że studencka inicjatywa naszej uczelni zwraca uwagę na znaczenie gleby jako jednego z najważniejszych, a jednocześnie najmniej dostrzeganych zasobów naszej planety. No, moi drodzy, a kto by pomyślał, że gleba taką ważną rzeczą dla naszego środowiska może być?

No i jednym z pierwszych wątków dzisiejszego programu było odwołanie pana prezydenta Miszalskiego. Natomiast nie można zapomnieć o innej akcji, w której również nasza uczelnia brała udział, wróć nie uczelnia oczywiście, ale pracownicy naszej uczelni, bo w środę 27 maja odbył się protest środowiska akademickiego przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie pod hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski. A przypominam, że akcja dotyczyła zwiększenia nakładów na naukę polską do około 3% PKB, co jest powiedzmy zbliżone do średniej europejskiej. Dość powiedzieć, że aktualnie te dotacje dochodzą, a w zasadzie spadają do 1%, co jest zdecydowanie poniżej średniej unijnej, natomiast są kraje, które na naukę łożą ponad 3%, grubo ponad 3% i no, może nie oczekujmy od razu akurat takich efektów, no ale miejmy nadzieję również, że ta akcja, która odbyła się w Warszawie, przyniesie również skutek wymierny w postaci akurat zwiększenia nakładów chociażby do poziomu tych 2-2,5. No, jakby było 3, to już było całkiem nieźle procenty. Ale nawet drobne kroki czasami mogą przynieść ogromne skutki. Dość powiedzieć, że ten próg 3% na razie proponowany jest w perspektywie kilku najbliższych lat, ale nie zmienia to faktu, że pewne kroki muszą być podjęte, aby nasze środowisko, nasza nauka, polska nauka była konkurencyjna na rynku europejskim, rynku światowym. No i przede wszystkim no nie kończyło się na tym, że nasi specjaliści, nasi naukowcy, aby osiągnąć jakieś dodatkowe profity, aby uzyskać jakieś no, przełomowe odkrycia, muszą badania przeprowadzać i wykonywać poza granicami naszego kraju.

0: Protest miał miejsce w środę, ale również w środę na naszej uczelni miał miejsce wykład ekonomedyczny. No, w zasadzie do tego to już zdążyli, żeśmy się przyzwyczaić, bo nie jest oczywiście pierwszy wykład, ale był to chyba pierwszy wykład, przynajmniej tak mi się wydaje, który odbył się w sali senackiej. A że gościem była pani profesor Jolanta Pytko-Polończyk z Collegium Medicum UJ, a wykład dotyczył zakażeń w jamie ustnej. W związku z tym sprawa nad wyraz drażliwa w pewnym stopniu. Zresztą może oddajmy głos panu rektorowi, który no, dosyć humorzaście rozpoczął całe spotkanie.
1: Dzień dobry Państwu, witam Was w sali senackiej Politechniki Krakowskiej. To jest najważniejsza sala Politechniki. Tutaj się odbywają posiedzenia Senatu, posiedzenia Rady Naukowej i Kolegium Wydziału Inżynierii Lądowej. Najważniejsze miejsce, portrety rektorów. W tym miejscu brakuje portretu pierwszego rektora, pana profesora Izdora Stela-Sawickiego, który to portret jest w muzeum teraz. Można go w Krzysztoforach podziwiać. A na końcu brakuje portretu rektora Szaraty. Jak kiedyś skończę kadencję, to tam na końcu będę powieszony. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że to jest ostatnie miejsce na portret rektora. Ostatnie oznacza koniec świata, jak wiadomo. Więc witam serdecznie panią profesor Jolantę Pytko-Polończyk. Nie ma dzisiaj z nami Piotra Drążkiewicza, tam z powodów osobistych. Ja mam swoją teorię, on nie przyszedł, bo się boi dentysty. I to na pewno jest powód, dla którego go dzisiaj z nami nie ma. Ja też się trochę obawiam, bo akurat niczego się nie boję, ale dentysty bardzo. Więc będę mieli okazję posłuchać na temat tego, co u nas się w ustach dzieje w dużym uproszczeniu.
0: To tyle, aczkolwiek no, pan rektor miał jeszcze kilka zdań do powiedzenia, pozwoliłem sobie ograniczyć tę wypowiedź do tego fragmentu. Natomiast pozwolę sobie również zamieścić tutaj fragment wypowiedzi pani profesor, która mówiła o jamie ustnej, a w zasadzie próchnicy i kilku innych elementach, które o naszym zdrowiu jamy ustnej mogą decydować.
2: Chciałam podziękować również Państwu, że przyszliście, bo tak sobie myślę, no nie wiem, czy bym sama przyszła na wykład dentystki. Co dentystka może powiedzieć ciekawego, czego nie wiemy? Wszyscy się tych stomatologów boimy, więc pewnie nic takiego. Wszyscy myślą próchnica. Próchnica owszem jest chorobą, która o zasięgu globalnym, która zawojowała świat. Na próchnicę cierpią wszyscy. W Polsce 18-latkowie w 100% mają próchnicę. To oznacza, że mają przynajmniej jeden ubytek próchniczy. Małe dzieci, 5-letnie, mają w 50% próchnicę. Choroba przewlekła, zakaźna, transmisyjna, a więc przechodząca z osoby na osobę. Nie tylko z matki na dziecko, przez pocałunki. Problem, który istnieje i który jest ważny, ale nie tak ważny jak to zagadnienie, o którym chcę Państwu dzisiaj powiedzieć i chciałabym, żeby rzeczywiście to było pewne przesłanie na przyszłość. Szanowni Państwo, 20 lat temu w niezwykle prestiżowym medycznym czasopiśmie Lancet opublikowano artykuł Medicine Forgets Dentistry, co przetłumaczylibyśmy Medycyna zapomina o stomatologii. Był to artykuł, który był niejako odpowiedzią na opublikowany parę miesięcy wcześniej w tym samym czasopiśmie artykuł, który opisywał przykład 58-letniego pacjenta przyjętego do jednej z klinik holenderskich. Pacjent był w bardzo złym stanie. Był pacjentem leżącym, z wysoką temperaturą, pacjentem, który miał tylko jeden objaw, a mianowicie powiększone obustronnie węzły pachwinowe, ale nie był w stanie chodzić i po prostu bolały go mięśnie w okolicy bioder. Pacjent hospitalizowany przez pierwsze dni, najpierw wdrożone antybiotyki, potem steroidy, nie przyniosły żadnego rezultatu. Aż w końcu ktoś stwierdził na konsylium, że wykona się zdjęcie pantomograficzne. I na tym zdjęciu nie mogę pokazać, bo ekran przerósł pointer. Widzicie Państwo tutaj taką ogromną jamę, której nasi radiolodzy mówią, że to jest przejaśnienie, ale tak naprawdę tutaj zaciemnioną, która była przyczyną tego stanu. To jest miejsce po usuniętym wcześniej zębie mądrości. Nieprawidłowo zabezpieczona ta jama zęba po usunięciu, jeszcze pełna ropy i bakterii, które tam pozostały, spowodowała uogólnioną bakteriemię i stan tego pacjenta. Oczywiście weryfikacja przez stomatologa tej rany zamknęła problem. To, o czym mówimy, nie jest problemem nowym. To jest bardzo stary problem, który już w 1300 roku przed naszą erą był... O, dziękuję uprzejmie. Zupełnie jak u mojego taty 60 lat temu, który pojawiał się na tablicach asyryjskich, ale również udokumentował to ojciec medycyny Hipokrates i opisał w takim dziele Corpus Hippocraticum jako przykład pacjenta, podał przykład pacjenta z reumatyzmem wyleczonego po usunięciu zęba.

szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w luz.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

0: pičku materinu.
1: Thank you.
0: Materinu. Tvoje kola zeleno!

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy play.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy play.

by nie zgód. No idą zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

Mamy dzisiaj poniedziałek, pierwszy dzień czerwca i 152 dzień 2026 roku. 1 czerwca, Dzień Dziecka, moi drodzy, w związku z tym wszystkim miłosińskim, i tym większym, i tym mniejszym, i tym najmniejszym, wszystkiego najlepszego i samych uśmiechów życzę. A poza tym imieniny: Jakub, Konrad, Pamela, Justyn, Magdalena, Paweł, Nikodem, Julian, Bernard, Alfons, Eunika, Konrada, Fortunat, Felina i Świętopełk. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego, a skoro Dzień Dziecka, to równocześnie dzisiaj Światowy Dzień Rodziców. Nie powinno również zaskoczyć, że dzisiaj dzień bez alkoholu, jak również dzień mleka, no i święto bułki. Ale nie wiedzieć czemu również święto służby ruchu lotniczego, w związku z tym odfrunąć można z nimi bardzo daleko. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to podpowiem, że jutro w klubie Studio Jack White koncertować będzie. Natomiast w Tarłon Arenie, ale nie jutro, tylko pojutrze, rozpoczyna się Impact Festival. Natomiast ja chciałbym przypomnieć, że znacznie bliżej, bo jutro, ale w klubie Kwadrat, będzie kabaraziarstwo, czyli Cezary Pantowski, wydarzenie pod nazwą Content. No, jednym słowem, czy będę content? Zapraszam, będzie można sprawdzić. Skoro Dzień Dziecka, to ja tak młodzieżowo dzisiaj do kina bym zaprosił, bo tak, na Mandaloriana możecie się wybrać wieczorową porą, ale jeżeli chcecie pójść na przykład z młodszymi, czy niekoniecznie młodszymi dziećmi, to podpowiem, że Drzewo Magii to film jak najbardziej aktorski, no może z dorysowankami, ale mimo wszystko aktorski. Generalnie o dzieciach, które muszą przenieść się na prowincję i obejść się bez gadżetów. To akurat ciekawostka taka. Film możecie obejrzeć w Multikinie o godzinie 13.35 i 16.10. A w zasadzie bez zapowiedzi podpowiem, nowy film z Tomem i Jerry, czyli Tom i Jerry Przygody w Muzeum, do obejrzenia w Multikinie o 13.20 i 15.45. Oczywiście zapraszam serdecznie, zwłaszcza że ta druga pozycja to w zasadzie dla wszystkich zainteresowanych może być aktualna. No i przypominam, że dzisiaj na Wydziale Mechanicznym kontynuacja gorącego tygodnia, czyli tym razem Dzień Wydziału Mechanicznego. A skoro tak, no to w programie na pewno dużo konkurencji, bo już od godziny 10 będzie można i symulować sobie jazdę formułą pierwszą, rzucać tarczą hamulcową, to tak w ogóle będzie można poskakać po byku, ale również różne inne gry zręcznościowe, jak również intelektualne, bo będzie gra miejska, a poza tym koło fortuny i konkursy, w których będzie się liczyło naprawdę, naprawdę sporo, bo niekoniecznie akurat najszybsi wygrywają. To wszystko akurat już dzisiaj na Wydziale Mechanicznym na Czyżynach. Oczywiście zapraszam do samego końca trwania imprezy. A jakby co do czego, no to oczywiście możecie pomóc w sprzątaniu. No w końcu przez 3 dni imprez to naprawdę sporo się tam podziało. Ale nie jest to wymóg. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a ja przypominam, że możecie nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Jednym słowem, dużo dobrej muzyki, jeszcze więcej dobrych słów. No i poza tym oczywiście całkiem ukierunkowana na was, moi słuchacze, ramówka. A skoro tak, to podpowiem, że jutro poranek, tuż po godzinie 9 wieczorem, we wtorek o 21 Worek Buszu, też zapraszam, a dzisiaj, tuż po 20 GPS, myślę, że to powinno was ruszyć.

Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszym poranku w Nowinkach, a witam was serdecznie Tomasz Kapuśniak. A dzisiaj, jak co tydzień, jak co poniedziałek, chciałbym dokonać drobnego podsumowania mijającego tygodnia, no bo w końcu sporo się rzeczy wydarzyło. Dość powiedzieć, że no zaczynaliśmy tydzień jeszcze pod władzami poprzedniego, mogę już tak powiedzieć, prezydenta miasta Krakowa. A zaczynamy pod wodzą na razie tylko i wyłącznie osoby, która te obowiązki pełni, a czekają nas oczywiście nowe wybory. Jednym słowem, sporo się pozmieniało. A skoro już mowa o takich informacjach bardzo bieżących, chciałbym zwrócić uwagę, że pojawiły się sygnały o tym, że są jakieś problemy z funkcjonowaniem jednego z portalów Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Jak się okazuje, jest to spowodowane atakami botów z zagranicy, w związku z tym mogą być różne utrudnienia, no i niestety przepraszać należy za to, że są te utrudnienia jednak odczuwalne. Co więcej, oczywiście pamiętajcie o tym, że cały czas mamy podwyższone zagrożenie na tego typu wydarzenia, w związku z tym można się spodziewać, że również na innych portalach, innych aplikacjach utrudnienia pojawić się mogą. Oby nie, ale z drugiej strony lepiej być przygotowanym na najgorsze.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.